0: Bolo 21 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Arriva todos amigos. Samba. Teda vlastne hamba.